0: радио «Рація». «Рація».
1: Так само з вами разом далі на хворі Білоруська радіо «Рація». На Хабарівських могилках на вулиці Усходнього Білостоку 2 жнівня відкрили адеструєваному мациву «Сори Зимінхофа» цютки створальника мови есперанта Людвіка Зимінхофа. Про те, як узникла ідея відновлення над могилля, розповіла директорка Білосуцького сіротку культури Мартина Занівська.
2: Цютки Зимінхофа одналежді представителі фундації «Білосток Cemetery Fund Restoration Fund». Згусіли до нас z propozycją, z pomysłem odnowienia tego nagrobka. My z kolei zgłosiliśmy się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, zawnioskowaliśmy o dotację na te renowacje. No i dzięki wspólnym siłom, współpracy udało nam się i spotykamy się, aby oficjalnie pokazać, jak wygląda ten odrestaurowany nagrobek.
3: The people of Bialystok, who I have fallen in love with. Thank you.
4: Consider an inscription in Hebrew.
5: Tu spoczywa skromna i prawa kobieta, pani Sara.
4: A modest and righteous woman, Miss Sara.
5: Córka rabina Itzhoka, żona rabina Józefa Zamenhofa.
4: The daughter of Rabbi Itzhok and the wife of Rabbi Joseph Zamenhof.
5: Niech spoczywa w ogrodzie Edenu.
4: Let her rest in the gardens of Eden.
6: Również niespodzianka, ponieważ nie sądziliśmy, że w ten wyjątkowy dzień będzie z nami przedstawicielka rodziny Zamenhofa. Przywitajmy ogromnymi brawami panią Magdalenę Barbaś.
7: Magda Barbaś. Całkowicie zaskoczona, bo to też niedawno się dowiedziałam, więc to tak było trochę dużym zaskoczeniem, a tu jestem, to no, duże wrażenie tego cmentarza. Mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie. I moje jakby hen ciotki. To była ciotka mojej prababci. A moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
6: Jest to bardzo ważna, wyjątkowa chwila, która dzieje się w ramach większego wydarzenia. Ukazania pięknych, odnowionych murów cmentarza żydowskiego przy ulicy Wschodniej. Bardzo cieszę się, że dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, nie tylko z Polski, ale także i ze Stanów Zjednoczonych, możemy wspólnie pielęgnować pamięć o historii, tożsamości, przeszłości naszego miasta, którą tworzyli właśnie ludzie, którzy są tutaj, którzy spoczywają na tym wyjątkowym cmentarzu.
8: Nie chciałbym za długo mówić, ale jest jeszcze jedna bardzo, bardzo wyjątkowa osoba, której chciałbym podziękować.
3: You have a special person in this town. His name is Tomek Wiśniewski. Tomek has done so much to preserve Jewish memory for his entire life. Please support him.
9: Присутній на урочистості добре відомий Білосток активіст Томик Вишневський підкреслює: реставрація єврейських могилок у Білостоку – це вертання історичної пам'яті і можливість показати шматкультурну історію міста для нових поколінь.
10: No to jest bardzo dobre zjawisko, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy są takie rozmaite napięcia pomiędzy narodowościami, pomiędzy rozmaitymi grupami etnicznymi, społecznymi. Ten projekt jest takim przykładem, że można razem, bo tutaj pracujemy również, pracują i Polacy, i Żydzi, i chrześcijanie, i wierzący, i niewierzący, i wszyscy razem. Z panią profesor Heidi Szpek, która jest liderką absolutną tej grupy Bialystok Cemetery Restoration Fund. Oni zrobili nieprawdopodobną robotę, to co widzielibyście na zdjęciach sprzed 5-10 lat.

przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno ja

0: pracę.
1: U wiosce Machnatoje na Hajnowszczynie u Podlaskim województwie pracach wesła i aktywną działalność Art Rezydencja Fundu Machnarte, jaka ja da pomagaje młodym białoruskim artystom u emigracji. Dniami tam odbył się pokaz dokumentalnego filmu Kuraż Aleksieja Palujana, przyświeczonego podziejom 6-godowej dawniny lata w osieni 20-go roku u Białorusi.

jak jesteś, dokąd płyniesz. Cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz, na próżno uciekasz przed światłem.

0: mający tu kartu, można zajechać na wieżu Kolumba i tak samo bezpłatna. Także to raju takie i zniżki, może nie szmat, ale 10% na uwochod u, na przykład u Kasamija, że to tak samo, dumaju, wielmi karysna rzecz.
1: Racja upada roże.
2: Można jeszcze dodać odnośnie literatury, mnie zdaje coś, to nie akurat Zafon, a bolszy Mendoza pisuje Barcelonu, prawda?
3: No więc ciemny jabłki ja pisuję.
2: Ciemny, ale nie tylko ciemny, a tam kiedy mówisz pra hetia zmroczny, a czasy dyktatury generała Franco, wtedy już o nowe czasy i tam już taki dialog, że nieki taki biedny staryczok mówisz, a za Franka żyło się lepsz. To ja odkazuję jemu, heroj, kniżki. Nie wy pierwszy, to ja mówicie. Tak, to wiadomo, że to nie zawsze czarne jest czarne, a białe jest białe.
0: A ja i znowu pra praktyczny bok, kali każę mużo pra ciemne jabłki, bo kali wiadomo, jak skazał Mikołasz, to Barcelona nie śpić i w każdych to zajeżdżaje, nie budzi chciał iść chutka spać, a na przykład na świetlnej Rambli, kali zachoczem zejści u niejki market, to paśla 23 użo, na przykład piwa nie na budzie, mi to trzeba wiedzieć, ale za to je u wychodzie, czy u hety ciemne jawuliszki, zaraz od Rambli 10-20 metrów, tam już stoi ludzi, jak ja mal po takim koście, jak u marketach jechał pradajuć i baczył, że to wielmi szmat ludzi korzystaje z tymi posługami. Da rzeczy nie tylko piwo proponują.
2: No wiadomo, że to proponuje co różne. Posługi u takich miejscach wielkich jak Barcelona, jak i jako jest zjawiające takim multikulturnym choradom. Nie to jest to Białostok, jak Hworyce, tutaj szmat kulturny, ale tam multikulturny. Bo nie tylko Hiszpańcy, nie tylko Katalonscy, nie tylko inne nacjonalności żyją, ale tam pierwszy heta futbolny klub zasnowali kto? Angielcy, mianowita. FC Barcelona, heta angielska jakby, no, zasługa. Angielska jakby idea była.
3: No, Angielcy, jak raz futbolne kluby po wszystkim świecie zasnowali, tak samo i u Brazylii.
2: I AC Milan tak samo.
3: No, a teraz, na żal, prawie grają z tymi, jakich nauczyli gulać w futbol. Ale wracając się do Mendozy, to jeszcze troszkę atmosfery z jego kniżek, jak raz u tym rejonie Raval, jest tam ciemne uliczki, ciemne wózki, a jak i ja noczu tak zadumajesz się ci paści, ale
2: no, kiedy masz taką potrzebę, to czasem trzeba zagadać.
3: No, ależ pobacz oświetlony, przy czym no, jak raz żył w tym rejonie, tam już pra jego habaru, no i odczuwał siebie zusim bezpieczna. No, ale wiadomo, jak u każdej metropolii ostrzegają, osobliwa turystów, kap uważali na miejsce, gdzie na to, gdzie jak raz, a badaj najbolszy, jak raz na tym pasaży Rambla. Ale to po wszystkim świecie jakby trzeba być ostrożnym.
2: No, nienormalne, ale to norma, że to wśród złodziejów i wszelakich innych żulika upał na budzie.
3: Mnie wielmi podobało się jak raz chodzić po tym Rambla de Raval i po tej czasce starej Barcelony ranicaj tak u 10-11, kiedy город budził się, kiedy było już ciepło, śpiewali się na palmach papugaji, pomalu odczyniali się kramiki, witryny, bary byli jeszcze przeważnie zaczynieni, ale no taki wielmi przyjemny jakby podych ranicznego города Pobaczmora.
2: Ja думаю, że to pra Barcelonu można mówić jeszcze dołga, ale wciąż taki mówić można, ale lepsz pobywać tam i na miejscu przekonaca, jaki jest ta город.
3: Kali mogę jeszcze dodać, to po mojemu, to dobry zima, czy wiosna, osień, to dobry czas nawiedzać Barcelonu, a nie jak raz u letniu spioku. Bo ja sobie nie wyobrażam, jak można na przykład po tym Montjuiku chodzić letem, kali tam do 40 gradusów.
2: A ja wyobrażam, bo było.
0: Ja u Kastryszynku pociął, tak samo u lipień nie obowiązkowo jechał wtedy.
2: Nie no, żniwień, pierolomy wierośnia. A u studii Radio Racja pra Barcelonu mówili Mikołaj Wawraniuk, Radek Dąbrowski i ja, Jurka Laszczyński.
1: Racja u podarożach. Gdzie byli i co baczyli nasi korespondenty?

Patrzył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.